Bravi trangolik zaginan, hajnim rëdëm rimit i lirin. Vizu bide val, nas vi val, jako lik vi kamen in Berlin. Hypnotize my fear.